0: Gigolo!
1: Sì!
0: Karajani voja! Puk te jaren de sertaj cendeshe more! Aj, aj, sokeres, more, more!
1: More, more!
0: Naj bajo! Sikali kromano kontomo!